0: Moseka, oye kokoma, okomi na saivi Moseka.
1: Hey mama, oh Moseka yo.
0: Yo mama, okomi na saivi, saivi ya